Vicente kata, ita iha koneksaun kleang, ho natureza, no horai nyekbit, atukura. Halo viajeng ida, batasi, kamota.